0: Ma nam jeszcze
1: to miała na plenicę, ta, te łóżkę. Okay.
0: Lepiej, kiedy Polk używi tego.
2: Tak, czas może zwyczajnie 12 tur, koniec pierwszego połczasa, to bo może budil 2-0.